0: Historia Światowych Igrzysk Nomadów rozpoczęła się właśnie w Kirgistanie. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku w Czolpanacie nad jeziorem Issyk-Kul i była jeszcze stosunkowo niewielkim wydarzeniem. 583 sportowców z 19 krajów rywalizowało w 10 dyscyplinach. Dwa lata później przyjechali już przedstawiciele 80 państw, a w 2018 roku ponad 1500 zawodników z 66 krajów. W 2022 roku igrzyska po raz pierwszy opuściły Kirgistan i odbyły się w tureckim Izniku, a piąta edycja została zorganizowana dwa lata temu w Astanie, w Kazachstanie.
1: Historia Wszechmiernych Igr Kaczewników zaczęła się w Kirgistanie. Pierwsze igry состоялись w 2014 roku w Czolpanacie, na brzegu jeziora Issyk-Kul. Тогда это было сравнительно небольшое мероприятие. 583 спортсмена из 19 стран соревновались в 10 видах спорта. Через два года приехали уже представители 80 государств. А в 2018 году более 1500 участников из 66 стран. В 2022 году игры впервые прошли за пределами Кыргызстана. В турецком Изнике. А пятые игры два года назад принимала Астана в Казахстане.
0: W 2026 roku Światowe Igrzyska Nomadów wróciły do miejsca swoich narodzin. I to w imponującej skali. Do Kirgistanu przyjechały delegacje ze 109 państw i około 3000 sportowców. W programie znalazły się 43 dyscypliny. W obwodzie Issyk-Kulskim na 8 obiektach odbywało się 600 wydarzeń sportowych, kulturalnych i biznesowych. Uroczyste otwarcie odbyło się 31 sierpnia na nowym stadionie Biszkek Arena. Było to duże widowisko z muzyką, tradycyjnymi kirgijskimi motywami, współczesną choreografią i efektami specjalnymi.
1: В 2026 году Всемирные игры кочевников вернулись на свою родину уже в совершенно другом масштабе. В Кыргызстан приехали делегации из 109 стран и около 3000 спортсменов. В программу вошли 43 дисциплины. На 8 площадках Иссык-Кульской области прошло более 600 спортивных, культурных и деловых мероприятий. Торжественное открытие состоялось 31 августа на новом стадионе Бишкек-Арена. Это было восхитительное представление, в котором национальные кыргызские мотивы сочетались с современной хореографией, музыкой и спецэффектами.
0: Najważniejsze zawody odbywały się w Czolpanacie i w innych miejscach nad jeziorem Issyk-Kul. Szczególne miejsce zajmowały sporty konne. Odbywały się tradycyjne wyścigi, maraton konny, zapasy na koniach i łucznictwo konne. W konkurencji Tein and May jeźdźcy podczas galopu podnosili przedmiot z ziemi, a w Er Enish zawodnicy walczyli ze sobą siedząc na koniach. Wymaga to nie tylko odwagi i siły, ale także niezwykłego porozumienia między człowiekiem i koniem. Największe emocje wywołała jednak tradycyjna gra zespołowa Kok Boru, w której jeźdźcy walczą o przejęcie tuszy kozy i zdobycie punktu dla swojej drużyny.
1: Основные соревнования проходили в Чолпанате и других местах на берегу Иссык-Куля. Особое место заняли конные виды спорта, традиционные скачки, конный марафон, борьба верхом на лошадях и конная стрельба из лука. В соревновании Tein and May всадники на скаку поднимали предмет с земли, а в Er Enish боролись друг с другом, сидя верхом на лошадях. Здесь нужны не только сила и смелость, но и хорошее взаимопонимание между всадником и лошадью. Особые эмоции вызвала традиционная командная игра «Кокбору», в которой всадники борются за тушу козы и стараются принести своей команде победные баллы.

0: Światowe Igrzyska Nomadów pokazały również tradycje, które mogą wydawać się bardzo egzotyczne. W konkurencjach Kush Salu, Dalba i Burkut Salu prezentowano umiejętność pracy z ptakami drapieżnymi. Odbywały się też wyścigi tajganów, tradycyjnych kirgijskich psów myśliwskich. Dawniej polowanie z ptakiem czy psem było praktyczną umiejętnością potrzebną do życia. Dzisiaj podczas igrzysk staje się sposobem zachowania tego dziedzictwa. W programie znalazły się także tradycyjne gry strategiczne, takie jak Togus Korgol, Mangala, Ovare i Ordo. W kulturze nomadów liczyła się bowiem nie tylko sprawność fizyczna, ale także pamięć, cierpliwość, przewidywanie i strategia.
1: Na Всемирных играх кочевников можно было увидеть и традиции, которые сегодня кажутся довольно необычными. В соревнованиях Куш-Салу, Далба и Буркут-Салу участники показывали мастерство работы с ловчими птицами. Проводились и забеги тайганов, кыргызских охотничьих собак. Когда-то охота с птицей или собакой была неотъемлемой частью жизни кочевников, а сегодня такие соревнования помогают сохранить это наследие. В программу вошли и традиционные интеллектуальные игры – Тогус-Коргол, Мангала, Овари и Ордо. Ведь в культуре кочевников ценились не только физическая сила и ловкость, но также память, выносливость, умение предвидеть действия соперника и выстраивать стратегию.
0: Igrzyska nomadów nie ograniczały się do stadionów i sportowej rywalizacji. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc był Kyrczyn, gdzie na kilka dni powstało etnomiasteczko Świat Nomadów. Można było tutaj chodzić między jurtami, próbować narodowych potraw, oglądać pracę rzemieślników, słuchać muzyki, założyć tradycyjne stroje i poznawać zwyczaje różnych regionów Kirgistanu.
1: Всемирные игры кочевников не ограничивались спортивными площадками. Одним из самых интересных мест стал Кырчин, где на несколько дней появился этногородок «Мир кочевников». Здесь можно было пройти между юртами, попробовать национальные блюда, увидеть работу ремесленников, послушать музыку, примерить традиционные костюмы и познакомиться с обычаями разных регионов Кыргызстана.
0: W szóstych Światowych Igrzyskach Nomadów uczestniczyli również Polacy. Jednym z nich był Antoni Czebatura, jedyny Polak startujący w sumo. Podczas ceremonii otwarcia był chorążym polskiej reprezentacji. W kategorii Open walczył z zawodnikami cięższymi od siebie nawet o 40-60 kg i zajął 7. miejsce. Polacy zdobyli także medale. Anna Sokulska wywalczyła srebro w łucznictwie konnym w stylu kirgijskim. To niezwykle trudna konkurencja. Trzeba prowadzić rozpędzonego konia, utrzymać równowagę, przygotować łuk i jeszcze trafić do celu. Polacy odnieśli sukcesy także w zapasach. Igor Błaszak zdobył brązowy medal w Alysz w kategorii do 60 kg, a Tomasz Szepaniak wywalczył brąz w kazachskim Kureszu w kategorii powyżej 100 kg.
1: W szóstych Всемирных играх кочевников участвовали и поляки. Антони Чебатура был единственным представителем Польши в сумо. В открытой весовой категории ему пришлось бороться с соперниками, которые были тяжелее его на 40-60 кг. В итоге он занял 7 место. Польские спортсмены завоевали и медали. Анна Сокульская получила серебро в конной стрельбе из лука в кыргызском стиле. Это очень сложная дисциплина. Нужно управлять скачущей лошадью, сохранять равновесие, подготовить лук и при этом точно попасть в цель. Успеха поляки добились и в борьбе. Игорь Блашак завоевал бронзовую медаль в Алыш в категории до 60 кг, а Томаш Шчепаняк получил бронзу в казак Курашу в категории свыше 100 кг.
0: Szóste Światowe Igrzyska Nomadów zakończyły się 6 września. Przez tydzień Kirgistan był miejscem spotkania ludzi z różnych części świata. Jedni przyjechali walczyć o medale, inni chcieli zobaczyć konie, jurty, tradycyjne stroje i dawne zwyczaje. tym chyba tkwi największa siła światowych igrzysk nomadów. Nie próbują być drugimi igrzyskami olimpijskimi. Pokazują coś zupełnie innego. Różnorodność kultur i sportów, które przez stulecia rozwijały się w różnych częściach świata. A udział Polaków i 3 zdobyte przez nich medale są najlepszym przykładem, że tradycja nomadów dawno przekroczyła granice Azji Centralnej. Następne, 7 Światowe Igrzyska Nomadów planowane są na 2028 rok.
1: 6 Всемирные игры кочевников завершились 6 сентября. На протяжении недели Кыргызстан стал местом встречи людей из разных стран мира. Одни приехали бороться за медали, другие – увидеть традиционные виды спорта, лошадей, юрты, национальные костюмы и старинные обычаи. В этом, пожалуй, и заключается главная особенность Всемирных игр кочевников. Они не стремятся стать вторыми Олимпийскими играми, а показывают разнообразие культур и традиционных видов спорта, которые веками развивались в разных странах. Участие польских спортсменов и завоеванные ими медали также показывают, что интерес к культуре кочевников давно вышел за пределы Центральной Азии. Следующие 7 Всемирные игры кочевников планируется провести в 2028 году в Казани, столице